widzenia, kochany Państwu. Dziękuję serdecznie wszystkim, co słuchali nas z Ameryki Południowej, Encarnación, Paraguay. Piosenki z miłości z naszej ojczyzny. Polska nazwa nasz program. Polski z Encarnación, kultura polska w tych okolicach dalekiej, dalekiej naszej ojczyzny. Dziękuję serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Y así llegó a su fin el programa de A Mi Gente con Amor, Canciones de Polonia, la edición de TNW Producciones, que les habla Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, pues miércoles 12:30 horas. Tengan ese muy buen fin de semana. Muchas gracias. Do widzenia. Tak, do zobaczenia.